0: na kama akimbadili
1: ndio
0: na yote yule
1: ndio
0: ndipo wote wawili huyo na huyo waliobadiliwa watakuwa ni watakatifu hata kuombolewa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu nikwambie kitu chochote ambacho ni mali vyote